0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi.